Sześć, ma gut szybio, dziabet zyndać, albo jude bażmon. Myśli się z kumlęga przyć, tymak gierz, szał z makanem z kumlęga Paul John Murdoch. Mój dziabet z imagin z bez si long chub. A gierz, gob mi kiegnam syn higien, no czy Jamie Little. Gierz, on jest z gosim, Pierre Levesk, a ja ma Levek. Gaj on jest przyć, tymak on szkał, nałysz w szybicia, en gabet hamoga cza czab. Gaj on jest sugerz, bażem syn hamujesz, ujo it mujesz, a godz agon, ha ujie mohi gierz, kiemek go, cza dzibita bihidasz, ujde bażem jaga. CreeProg@cbc.ca. Hrda dzieci świeżym, to dzieci świeżym syn Hidzejak. Dzień skum dno. Good afternoon, czy dno, George M. Dno, ni, Terence Duff.

Good morning, 6 minút siebie przecież ma głęczka, ogólno się ciebie. Ogólnie się obet to dziskoset musiała je obisom, niż od czemu to mnóło, niż no, no, dosza być to, it's you, stasun. Nie, teraz da fu, no, czyś obetom, ksam ją my klaru, da mysli ci u to, da ma hegne, go dziejmo, higo dan hał, a dejtym, higo, dziełuszkę, dziewiszło nie uda, hejta sobie, czy odzma, Algo God, we chose Macanashu data so do a Higia Gardens Gondoma, Josh Nash, Gaja Gibitabition, that's it, the Magage. Gimme Glow Cox, but I know that Gabit seat that we cheat on Hagen and Jamon, he got Gauskeske, we always want one to get Bajam Shadnam to be Jan, Nina, Gian, Nagmochi, but in the Nom, how go and Shelk.